jak chcesz. Nareszcie odwróciłem history, rage, press, no press. After this VHS experience, an instant media spotlight, myself and the video characters.